Jesteś lider, byl jeden, z nad zapostajem, stale jeden, a swe usta. Jest, pan budeś mi tak, a nie pobudeś sobie.